0: FM kogetesiet ne indoi eng porietab Kalenjin.
1: Iko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandab tai eng emenyo. Emo FM.